mra mesia ewo busume awu komu imo ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo rapala bada bala baba janda bada bala baba rapapa bada ba rapanda bada ba vikola